nogenda kengea makuranda mayo itodo nogenda nao Natalia mongkudu kwa papara iruga kare morundu na kurenkuru yo kara no wano nanti yo kurande sagwa na ngeko 0814665996 Natalia na kara mongkudu kwa papara iruga nan nikarenye morundu ndi kurenkuru yo karanowano nandiyo kurande sagwe na ngeko 0814665996 Andreas Mondama na kwateramo mbyange gazumbani sa aidi zendie fano li horohoro madina gasikamapo chingoma Helena Kasiku.